Rady poladamy tež na dźensniše wjedro, što wěsća meteorologojo wokomiknje pokaza. Žiwis libro 10 stopnjow na maksimalnje, dźensa 15 stopnjow zalize, dźensniši 5 kwostanje skiery šero, a tež poladamy potom na jutřišu sobotu do wotranja nas słońco wita. No ale popołudniu ponso zaso skoła przy temperaturach w najwyższych hodnotach 21 stopniów, a niedziela w ostatnie, no i przez cały dzień pomroczena hakle na wieczo, so skrótka raz słończko pokaza, ale w ostatnie przyjrzym przez cały dzień sucho przy 21 stopniach. No i adyż do przychodnego tydzenia poladamy, no i to nas tak recisz raz leczo wita, gdyż poladamy na 24 w na miestnach wszelakich też i że na 26 stopniów, no to poladamy što wjesća potom metrologojo cyle eksaktnie przychodny tydzień na lipy hižo od jucišeho smiemy to tež potom lipy hišče raz rec zo je konkretnišo. Biedlk naš jestće Michaela Melcerowa z prynje kročavku abo v kročelu do kupile abo k kofejowej maszyny abo k kročakim abo hižo pytajuce klucz.

0: 10 minut do napół 6 je pójdźcie ze mną do leta 1906 a 7-10 do miesięcy lat stara. W klubach Jerunie Horca faza disco je hudźby w radiach běží w osobie rockowa a solowa hudźba a popularna hudźba była dzień a wuspěšniša a bole mnohostronska. A runie w tutym czasu wozywi minuce ameryjski hudźbnik Stevie Wonder album, kišo to kombinuje a runočasnie cyle swójski zdłuk stwori, a to pod titulom Song in the Key of Love. A to spiewe wytunienie żywienia. A runie wona tacze swici teledny swoje pedżesa, czy nie syman Hiduszka ju nam przedstaje.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Stevie Wonder, kiž běše 1976, hižo 15 let jako hudźbnik aktivny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášne hudźenja s tym zviazać, štož so runje na svieče stavaše. A to junu hudźbnje, šako kombinuje tojš do hudźbnych stilov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a wiele viac. A tež ve v obsahach. Nindže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve lieče na nej a dohromady nedže 100 hudźbnikov a spievarjov je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mez nimi sú spievy kajž disco hudźbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kiž je vun svojej džovce vinoval.

0: Na pošesćeche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Budyšinje na leżonosći nastawacego serbskiego foruma wiedy na lorskim arealu co wczera započeli z archeologiskimi wurywaniami. To je trebne, dokiž su probu wytočenja na zbytki sydlišća ze zažnego sredžovika pokazali. Archeologiske wurywania maja hač dohod zakončene być. Serbski forum wiedy na lorskim arealu je wulko projekt załožby za serbski lud. Do nového kompleksa ma te 2017 serbski muzej, kaž tež serbski institut z archiwom a biblioteku začanić. Za twar serbskiego foruma wiede je tu kwilu posta milionu euro planowane. W Ralbicach su wczera zbijanku za nowy hort swiecili. Twar z drewa jest so dotal po czasu, kaž tež finansny plan jest woprawdził, kaž wiesna nosta Hubertus Rytcha rekne. Aktualny stał horta bie tež wieczor na gminskiej radzie tema. Z tobą su radzicielio jednowusnie wobzanknili, so pracuje so gmina wo nawiazanie partnerstwa z gminu Lula na Sardiniskej. Gminu bie wiesna nosta Rytcha w juliu zromadnie ze zastupiarymi Niemskiego Centruma za astrofizik a TU Drežany wopytał. Lula leží w končinie, kotraž požada so zromadnie z honi w Užicu vo stejnišćo za Einsteinowy teleskop. Za adventne spektakulum w Kamjencu dobia wopytowario lieca jace zastupa zapfačić. Mieszczanska rada je nitko nowe wustawki za wiki wobzankneva. Po tutych pfači zastup za dorosćenych nitko 5 euro miesto dota 4. Tež popfatk za wikowario su zwyšili a do dveju conu štaflovali. Areal wiko so hač dokonca šilerovie promenade rozširi. Adventne spektakulum w Kamjencu budže ceči kunstydženja w adventče lieca 21. Krutsch. Bukečanska wosada přetwarja tu kwilu prini poskot swojeje wosadnice. Při tym rumnosć će dosponje přetwarja, zatwarja nowe tepenje a elektriku. Při wutwarje szpundowania žurle su zwieszczili, zo leži przewulka waha na betonowych nošakach. Jako rozrysanie maso rynka zatwarečki ščišć na murje rozdzieli. Farar Tomas Henchen co nadžija, zo može hižo w adventnym času žurlu zaso wužiwać. Za nju je wosada tež hižo trebane małe Piszczele wobstarała. Przetwar bukeczanskie wosadnicy płaci niedzie 200 tysiąc euro, połeca to przyjdzie ze spichowanskiego hornca Lida. To by się powieść czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wiele moczelodzieńca, drudy może so też kusk miolić, ale budzie skierę sucho w około 16 stopniu wodnio.
0: Na drohach, na pučach se ničo nestava znamenča nic na vužiskih dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A však vješče, vy nas docpiječe celé lohko přes 05 91 7 400 abo tež přes čet 4 minčiny po na pošestřiche.

0: Je to dzień Peća Peťasać. Je akuratnie 5 minut do 6.
1: Nabożne słowo.
0: Madżenca Martina Nowakowa z Skruszczyc.
2: Gdy sobie wiadomo rozladujemy, pytniemy, jak wulkotny jest świat wokoło nas. Ladamy jeno na kwitki, na wódce, na zeleniacu so krajinu, modre niebio, albo na posmiu gdzieścia. Co to napilnia nas husto ze zadziwaniem. To la nic wszystko, żeż woprawdzie je, możemy widzieć. Je wiele, że zostało za nasze oczy niewidzomne. Wycik na przykład. Nie widzimy ją, a to la chyba ja so sztomy. Nie widzimy żadne radiowe żomy, a żadne ultrawioletne światło, a to la one tu są a skutkuje. Te Święty Duch je niewidzomny, a to la możemy jego ślady w naszym żywieniu spoznać. W mirie, kotrz nadobo naszą wutrobu napilnia, w dobrej mysliczce, kotraż nas k człowieki wiedzie, albo w mocy, kotraż nas niese, gdzieś u sami wiacy nie mamy. Bóg się wszo stworił, to widzomne a to niewidzomne, ziemiu, wjezdy, haj cały uniwersum, tutum wulki bo nie widzi jeno świat, ale też mnie, cyle w osobieństwie. Won znaja moje żywienie, widzi moje starosze, won słyszy moje modlitwy, a bierze się chwilę za mnie, też przy pozdaczu nieważnych praszeniach, przy cichich staroszczach mojej wutroby. Dowie so tomu, kiedy się wszystko stworzył, a wszystko w jego rukomaj dżerzy, też twoje żywienie.
0: Dobraj, Martina Nowakowa ze Skruszczyc, wynadoku a zamówitości tam niższe je w osadem.

Podziwnieje, ale poń porze pądzielos, Krzysztof Cysz spiewa. Jako jeszcze trzymała wąka. Andrija Szpitankowa spiewa, Domira kajś powias je, a Lubojszo, Zofia. A ladinisku łódzku, a tyż słowo słyszymy nie tylko 7 minut po 6.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Što maće dźensa tysce k snědani šuli? Pomasku, jabłko a mały jogurt? Abo sće s nano mać abo nana o to prosili kus kwiace zapakować, dokelž sće nětko drudy tak wódne? To je za nazumu cyle normalne. A ja vam přeradžu čeho dla. Nětko, gdyż była ja dny za so krótsze a nocy zimniejsze, rano bie z blakami samo iżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajimy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwieria tu to čini. Poladamy wiele tysacu lit rutszo, jako bydlachu ludzio jeszcze jednorych prozdnieńcach, pożdziszo hitach. Tam nie miejachu ani typienie, ani wopkot, gdzieś stajnie nieszto kierdzi syda. Po takim natykachu si brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżęca też, płod zrały, a dała się do zimy od trzeho dosć a nadosć. Tak narosczy mały połczyk, kiś je zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kłodziak je też przed sopony. Przyjusiem ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Čehož dla tež pola nas rady zimski brjušk rostče. Sprenja, gdyż bywa ja dny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiž nas veselých čini, tak menovany serotonin. Sme drudy snano kusk mučniši a zrudniši a čivo praji, daj mi šokoládu, poprencu a placky, tak sem spěšne zaso veselý. Z druha, na šerych mokrych dniach nečinje nas tak jara na rajka nišče abo sova von, a sedzimy radšo na konopiju z najlubši knihu, abo dame si film lubič. Tak so minje hibamy a spalimy tež minje kaloriju. Što môžeme po takim činič přečivo zimskému počíke? Šo je dne kotrym vedre na každý pad vonič a so hibač. Kastanje zbierać, do łóżu skakać, zmija puszczeć. To w uczyri szere mysle, a zatypi was nudzkonie. A nic jenoś słodkie kwoszczenki, ale raczo czerstwe jabłko, kruszwu albo worechi rymzać. To da mocy a witaminy. Ci z was, kiż maja doma psa, wiedzia, że dobisz z nim wszednie won, cyle smorze, hać przy deszczu albo słończku. Kak svojeho abo tiž cuzeho psa derje zrozumiš. Što chce, treba a pokaza. Votem so juciše vusovanje verči, tiž rika s dupkom na podživečih.
1: Dundak! To je moja sobota!
2: Na špatnu naladu jadre nimam, ale vudna ja deše cesime, kodo nazime. Česač do na posedmich. Po takim ljube džiči žaden strach, so vonka hibač, potom šitko dere bježi.

0: Wjeznamiča koleno sobu kodziło. Z dybkom je na posedmi.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Grojlich.
2: W Budyšinje na leżonosći nastawacego serbskiego foruma wiedy na Lauskim arealu suczera započel i z archeologiskimi wurywaniami. To je trebne, dokież su próby wytoczenia na zbytki sydliša ze zażnego sredżowieka pokazali. Archeologiske wurywania maja hač dohod zakończene być. Serbski forum wiedy na Lauskim arealu je wujko projekt założby za serbski lud. Do nowego kompleksa ma te 2030 serbski muzej, kaž tež serbski institut z archivom a biblioteku začanič. Za tvar serbskeho foruma wiedy je tu kvilu posta milionu euro planowane. W Ralbicach su čera zbijanku za nowy hort svečili. Tvar z drewa je so dotal po časovym, kaž tež finansnym planie zvopravdžiu, kaž vjesnanosta Hubertus Reča rekne. Aktualny stav horta bie tež večo na gminski rádže tema. Z dobom su rádžičeljo jednovosne v obzanknili, zo pracuje so gmina vo navjazanje partnerstva z gminu Lula na Zardiniske. Gminu bie vjesnanosta Reča v juliju zromadnje ze zastuperimi Niemskeho centruma za astrofyziku a TU Drežany wopytał. Lula leží w končinie, kotraž požada so zromadne zhorny w Užicu vo steniščo za Einsteinowy teleskop. Za adventne spektakulum w Kamencu dobia wopytowario lieca jace zastupa zapfačić. Mieszczanska rada je nitko nowe wustawki za wiki w obzangnywa. Po tutych płaci zastup za dorosčenych nitko 5 euro miesto do ta 4. Tež popłatk za wikowario su zwyšili a do dwieju conu štaflovali. Areal Viku so hač do konca Schillerowie promenade rozširi. Adventne spektakulum v Kamencu budže ceči kunst tydženja v adventče, lieca 21. kroč. Wutwar małeje szprewie mez brokhamorom a szprejcami je po wuspěšnym testče zakončene. Kaž hornistwo zanierowa LMBV zdźeli, možeše zajšły tydźeń předwidźane maksimalne mnóstwo wody přez rěku běžeć. Do toho běchu fachowcy od 3. augusta krok po kroku dale a jace wody ze spjatniša w brokhamore do małeje szprewie wodzili. Při tym su wutwarene rěčnišo stajnie doladowali. Mała szprewia susza do spiatniššového systema VAS 2. Z jeho pomocu so w času suchoty szprewia Bota a Berlin zastaruja. To byś upowiedz czekić na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wele močelo dženca, drudy może so też kusk miolić, ale bude skiery sucho w około 16 stopni uvodnio.
0: Dobry jest bubies, haczyniu do dżęsniszego dnia. Gdyż macie niszto na utrobie, przyzywcie so 0591 7 300 albo też przez chat.
1: Serbski rozwóz.

0: To sme we našich powěsćach wam hižo zdźělili. We Ralbicach je so čera zběhanka nowoho horta swědčiła. Katka Pöbelec běše za nas wšitkich tam podla.
1: Ze zaklepanjom posledneho hozdźika a črjopami insektowie šklince bez dokonjane. Sonjech twar zwieseli wutrobyšich dźěći, kotrež smědža nim přichodnich letach si rajkač, paslič, spěvač a vuknič. S tutymi słowami wosvědčí so čera popodňu při krásnym svunčnym nazemskim vědrje zběhanka Ralbičanského horta. Vulki, jednoposkodowy twar z drewa, nydom za šulu, vita drje dźěći, gdyż so dále šitko poradži, k nowemu šulskému letu. Nětko hižo pak je něšto škuli widžeč a spoznač. Vulka kudba abo samo žola vita hosči nowym twarje. V tutym, najwětšim rumje, zmieja dźěći mjezdruj možnosć za vulkimi blidami domjace nadawki spjelnić. Nimo toho zmieja we vulkich skupinskich rumnosćach garderobu, kreativnu rumnosć, rumnosć za tvarjenje s klockami abo lego dželemi, kuchnju a vězotiž dosć ruma za odpočink. 90 dzieci a 5 kubwarków są już jara na swój nowy domicil weseli, każ praj kubwarka Franciszka Neteroa.
2: Muszę jara weseli, ma wosebie też te dzieci, dokiż te dzieci są moli na rejka niż u nieke przeco za so wupkić bołacz, kak so ją twari, a musmy so się jara dziwali kubwarki a dzieci, kak spiesznie ją so to natwariło. Oni jara usto przy poczesty, a lada jara praja, o, tam jest zas jene wukno, jo, jene duchuje, a tun rane wulat, na tun lis, to są nam się jara lubi.
1: Tež vjesna nosta, a s tym twarski knjez Hubertus Rytscher mieše čera popudnju široki posmiuk na hubomaj. Brnje šnětko vězo hišče dawno hotovi nesu.
3: A ja sem jara volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tež hudžo, že o tak, že sme tým cuchu mohli začínč a netko so bude na nutý džen šenc doskončne te blahy na cuchu horeši než potom oktobre v okna přijdu a paralelně tomu se nutskone útvar započína. Zomo doskončne pon klitu jeden rjane super hod za naši dječi tu máme.
1: Tute pak tež najmoče gmenje Zakskie z nebesne padnu. Demografiska zmena je tež tu vidžeč.
3: Dječi kus chvalve a haj do smjarune tež od pestvane zonu, to je pošitkone šudžo ma tak, ale nam vokomikne tež v Vyše a základné šuly rumnosti pobohuje a hod je v rumnostiach od šuly Sobunucka. Takže mu potom dobíme nový koncept vůžiča do rumnosti učin za základnou a vyššiu šulu.
1: S konceptom riánie nové pěstovanie a bozomným novým hodom chce věstnanosta Hubertus Rytscher tež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvědčič.
3: Ja im przyjął, że mają najlepsze umienie, że mają też najnowsze uwodowanie, że są im tu lubi, a że oni też perspektywy są, potem pożdzi, że ja młodzi są one doroszczone, żeniny, że one też ich dzieci do Ralbica doszli, a do pierwszowane.
0: Ty przyjeżdż się po takim Hubertus Rytscher, wiosenostach gminy Ralbice Rożant. Za młodych w obydleriu, oczarowszej zbiehance nowego horta, rozprawia się nam Katka Pöbelec.

We Kulowje tam swiči piwarnja, hižo wulke čumpele tam na namjesće steja. To nibale kaž na oktoberskim swjedźenju we Mnichowje. No to budźe so wam lubić. Kulowska piwarnja mjenujcy. 34. mjestem swjedźen tam wuhotuje hač do njedźele. No a ja tam sće tež prošeni na live hudźbu, kuchensuppe wela, na przykład skupina ta jara Rihanna a młodostni, to su młodzi mužojo, kiž hudźa zromadnje a dobru naladu wuprudźa po takim. Znano je to tež vaš svod a tež narije můžeće si dojeć na ze skapavu na und na przykład. No hej, tam budže šo nešto los. Dženca najprede můžeće si dojeć na 28. koparski turnier starych kniezów w opokale serbskiego Sokoła na sportniściu we Kruščicach. Zjawne posiedzenie zjazdskiego przedsedca domowiny tam dżęca też zmyja we gminie wieczor 7. czolus. Jutce sće proszeni to do Rakec, tam nisza ewangelska wosada lepe prajedne, tam ewangelska besada prosy na tak mianowany feierabend, na sjatok, tak ryka. A to si kujżdy raz temu wupytaja, hać zromadnie spiewanie, hać przednoszki, a to chce dżajucy zromadnie rejować. Serbskie reje teda agenca, wiercz mnie pola herca, je ich hesło. Potom je dworowy swiedzień we Runom, na Niepelic dworie, od jednaczych. K obiedu zmija tam serbski obiad, a po południu wustupia potom dzieci runiskie je piesnowanie, a dzieciace młodzieński ensemble slepo też. No hej, a kulo, kajż sem wam prajła, iżo dżęca zapocznie hać do wieczora niedzielniszeje. To budże tam nieszto los, w osamiedzinu dosyde mych dobranie przeje serbski rozwóz. Thank you.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
1: Sakske nowiny są wopytali kubło w Dobruši, gdzieś ma taj proskec mandżelska i 4 dowolowe bydlenia. Domicil je niedawno drugi krocz po 2024 dobył w ubiedżowanie krajnego turystickiego zjazka Gäste Liebling. Dziel recepta w uspieszniu hosćicielu bydlenia staj tak ugotowałoj, kajż wyszczaj si to samaj też za dowol pszałoj. Dalsza tema, przeco zaso širja so w socjalnych syczach a starszyjskich skupinach powieszcze w autach, so z kotrymiż su pozdaczu nieznaczi popuczu a dzieci narycza. Husto rycza ludzo potem w biewych transporterach. Zwiecza wukopaja so takie warnowania spiesznie jako blady. Lause co runszał pisa w aktualnym padzie w Kocibuzu, tam je policja po pokiwach ludzi w oprawdzie wodziarja biewego transportera namakała, kiż biegen z dziećmi ryczał, ale po totalnym stałe przepytowaniu by to niedorozumienie żaden z wywodpolat.

0: Če se čmenčinou posedeme hier, nedźele Waterry so we podstupi mje wustajenca nadčasne serbske wumijostwo. Při tym stetaj dwaj kolektiwaj we središću NSK Lipsk, Neue Sorbsche Kunst a kolektiv Vakuum. Što chcedźa dokładnje wustajence pokazać, to wie Luka Golinski, kiž je z tobu stał kolektiva Vakuuma.
1: Dajo, instalacje, skulptury, keramiki, fotografie, publikacje, drastwy, tekstilne umiejostwo, möby, naprzód wiele, a rono tak rozszerzone są takie tematyki, wytkwienie estetyki, aż do turyzm w błotach, naprzód tam wiele pedla. Also, oglidarje mogu se wjaseliš na šake.
0: Dobraj, Luka Golinski, kiš je sobu stał kolektiva Vakuuma, bondaj, kim vumjusce venuja so temam, kajš identita reč, kvirne živjenje ve Serbach, a tež to vašnostnem zmenam, a to ve najšelakorišimi a z najšelakorišimi materialje.

0: spiewaše wo sonach, kiž maja wosebite křidła. Drodze Jack zarańczy spiew do dżęsniszeho rania Bildlk na wosomie. 1906 a 70 w klubach je runie horca faza dyskowej hudźby, a w radiach bieži wosebie rockowa a solowa hudźba. No, stano můžeće so tešby iště na to dopomnić. Popularna hudźba była dzień a úspěšniša tedy a bole mnohostronska. Runie w tutem času wozywi ameriski hudźbnik Stevie Wonder album, ki šoto kombinuje a runočasnie cyle swójski zvuk stvori. Pod titulom Songs in the Key of Life spiewe w toninie żywienia, a runie wona tacze swieci teledny swoje 50. narodniny. Sama Neduszka ją nam przedstawi.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Stevie Wonder, kiž běše 1976, jižo 15 let jako hudźbnik aktivny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášnje hudźenja s tym zvjazać, štož so runje na svieče stavaše. A to junu hudźbnje, šako kombinuje tojš do hudźbnych stilov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a wiele viac. A tež ve v obsahach. Nienže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječactvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hudźbnikov a spievarjov je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt z dohromady 21 spievami. Mez nimi sú spievy kajž disco hudźbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kiž je vun svojej džovce vinoval.

0: Zaczmęcino do napołu 8, a ja dojedu se na narodninę, a zaklinkam Big Ben, Big Ben.
1: Przejemy z Bożą.
0: A ja so nadziejam, zosće moje klinkanie zrozumiu we Koczynie. Tam jedzenca jubila Franz Langer. Mydom tež vám rozkladu, čeho dla sem Big Ben, Big Ben zaklinkała. Najprede pak, lube Franco, my přejeme ti wiele zboža k tvojim 80. narodninám dženca. Vo sebie krutu struvotu a dále wiele vesela ze zarodku a skotom doma ve Kočinje. Vostajn stajnje tajki vesovi, kajž tebje znajemy, to přejači tvoja manželska Maria a šitke dzieci ze snučkami. A dalše zbožo přiče sčeletiš jubilari dženca Kulowske towarstwo tamniše osady Bratrostwo. Franz Langer z Koczyny je jubilar swieci dżęca 80. narodnina. Tyż my z cywej wutroby gratulujemy, a przyjemy krótu strowotu dery miecze, a to szo we kruhu swójbnych a przeczelu. Po znowa założeniu towarstwa bisze Franz dołhe lieta człon przedsedztwa, a Jerunia drugim aktywnie sobu na tym dziwał, zoby towarstwo rostwo spomożnie we wosadzie skutkowało, a było bo Serbach znate. Wun, nasz Franz, raje się w niemale wszystkich inscenacjach sobie ze spełnym elanom, a też ze zahoritością sobą. A tam hbiše jako janžel na jevišču, jako rabia, jako kova, bur, abo ve poslednej inscenaci jako Pater Braun, tež klinkaše potom tam pola janželske rabinki. Big Ben, Big Ben. Sme rade s tobou rali a netko ve starobie vostaj nam hišče pravje dolho jako přiladova svierne. Tuž přejeme či ze svojbu dženca a ze spřečelemi rjane džin. A tyž ze snovoslíc dokadže ja postrobe do kočinje, wiele zboža k 80. činam.

0: na pół wosemyście.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Budyšinie na leżonosći nastawaceho serbskeho foruma wiede na Lorskim arealu su čera započeli z archeologiskimi wurywaniemi. To je trebne, dokež su probowy točenja na zbytki sydlišća ze zažnho sredžovieka pokazali. Archeologiske wurywania maja hač dohod zakončene być. Serbski forum wiede na Lorskim arealu je wulko projekt załožby za serbski lud. Do nowego kompleksa ma te 2017 serbski muzej, kaž tež serbski institut z archivom a biblioteku začanič. Za tvar serbskeho foruma wiede je tu kvilu posta milionu euro planowane. W Ralbicach su čera zbijanku za nowy hort svečili. Tvar z drewa je so dotal po časovym, kaž tež financnym plany zvoprawdził, kaž wjesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktualny stav horta bie tež večo na gminski radže tema. Z dobom su radžičeljo jednowosnje wobzanknili, so pracuje so gmina vo nawjazanje partnerstwa z gminu Lula na Zardiniske. Gminu bie wjesnanosta Ryča w juliu zromadnje ze zastupjerymi Niemskeho centruma za astrofyziku a te udrežane wopytał. Lula leži w Kunčinje, kotraž požada so zromadnje zhorni w Užicu vo steniščo za Einsteinowy teleskop. Wutwar małeje szprewie mies Burghammerom a Szprecami je po wuspiesznym testcze zakończene. Kaž hornistwo zanierowa LMBV zdzieli, może się zajszły tydzień przedwidziane maksymalne mnóstwo wody przez ryku bieżeć. Doto bychu fachowcy wo 3 augusta krok po kroku dale a jacy wody ze spiatniścia w Burghammerie do małeje szprewie wodzili. Przy tym su wutwareny ryczniszczo stajnie doladowali. Mała szprewia susza do spiatniszczowego systema was. Z jeho pomocu so w času suchoty Szprewia, Bota a Berlin zastaruja. Bukečanska wosada przetwarja tu chwilu prini poskot swojeje wosadnicy. Przy tym rumnosće dosponje przetworja, zatwarja nowe tepienie a elektryku. Przy utwarje szpundowania żule su zwieszczyli, zo leži przewulka waha na betonowych noszakach. Jako rozrysanie maso rynka zatwarić, kiś čišć na murje rozdzieli. Fara Thomas Henchen so nadžija, so moža hižo v adventnym času žodu za so vúživač. Za nju je vosada tež hižo trebane małe píščele v obstarawa. Přetvar Bukečanske je vosadnice pváči niedže 200 tisac euro, pojeca toho přinže ze spichovanského hornca Lida. To bych upovestče, kýž namakače tež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Wiele młodszoludzieńca drudy może so też kusk miolić, ale budzie skierę sucho w około 16 stopni wodnia.
0: Na drogach so niczo nie stała, tuż dobru jezbu. A propos jeszcze raz Bukecy, wosadna żola na niu so wosobieńscy jara rady dopomniu, jako smy tam zromadnie spiewali nasze adwentne spiewy. Sano sobie też jeszcze na to dopomnicze, jak smy przed co rano we adwentnym czasu po serbskich wioskach jeździli, a romadzie spiewali. A to smy tam też zromadnie czynili we Bukecach na tamniejszej żoli.
1: Serbski rozwóz.
0: Cimeczyny po napu wosobieńscy. Zu mich.

0: Wy mieće niepotrzebitelki na wosom.
1: Wy. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: W zajszłych letach jest skórnik kytro we łużyskich lesach zakadział, wosebie mies szmrekami. Skórniki polekowali su suchota, wichory a czopłota. Suchota sztom zesłabi, wichory wamaja hauze a powale a sztomy, gdzie so skórnik spiesznie zamiestni, a przy czopłocie są spieszniszo roznożuje. Skórnik pak dostawa jeszcze dalszą pomoc, gdyż so do szmreka zadobyła. Poprawom však so štomy z jedami přečivo škodnikam, kajž skórnikam a rybam vobaraja. Tak so napríklad pola šmreka najviacej jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil z donkam je s skoru a drevom, kotrymž so vúdky z jeličkou do korenu transportuja. A dziś larwy skórnika wotrostu. Přečivo vonym jedam pomaja při tym šelke ryby, kotre štuty zneškodnieja. Ryby mienujce tutaj jedy rozpacza, a na dalsze macizny przedziewaja. Przy tym wszelakie drużyny rybu romadzie dziewaja, zobychu wszelkie jedy znieszkodnili. Drudy pak su tutaj nowe macizny jeszcze bole jedojte hać do toho, a one można so też usto zasok pryniotnym jedam zjazać. Kak pak ryby z tym wopkadzieja przepytowach uwindano biologojo a biologoki Maxa Planckoweho Instituta za chemisko ekologiju jenje. Przy tym zwieścichu oni mez 12 rybowymi drużynami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie drużynie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsniety. Z tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lietma hišče jedojte, a one tiež ižo tak lohko k druhým jedam nereaguja. Za to užívaja ryby drużynu jednoreho cokora. To pak je mez rybami rytka strategia, dokež trebaja cokor tež same za sebie. Jenož při vestych umieneniach maja došť vúdko za tajke reakcie, a tohodlato jenož malo družinu rybov sila takle čini. A jedna tajka družina je v symbioze ze skórnikom. Ryb mienujce jeho kanála chrošče a zdobom skórnik jeho od štomak štomy nosy. Nietko sledžoky a sledžorjo tutu symbiozu tež lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinie, štož zaso skórniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Na bas, Tomasza Szpaleka, słuchacz, to je przed zoryny. Tomasz Szpalek zbiła ze Smaleszyc.
1: Nabożne słowo.
0: Maćęca Martina Nowakowa ze Skroszczyc.
2: Gdy sobie no wiadomo rozladujemy, pytniemy, jak wulkotny jest świat wokoło nas. Ladamy jeno na kwitki, na wódce, na zeleniacu so krajinu, modre niebio, abo na posmiu gdzieścia. Szo to napilnia nas husto ze zadziwaniom. To la nic wszystko, żeż woprawdzie je, możemy widzieć. Je wiele, żeż zostało za nasze oczy niewidzomne. Wiecik na przykład. Nie widzimy ją, a to la chyba ja so sztomy. Nie widzimy żadne radiowe żomy, a żadne ultrawioletne światło, a to la one tu są a skutkuje. Te Święty Duch je niewidzomny, a to la możemy jego ślady w naszym żywieniu spoznać. W mirie, kotrz nadobo naszą wutrobu napilnia, w dobrej mysliczce, kotraż nas k człowieki wiedzie, albo w mocy, kotraż nas niese, gdzieś sami wiacy nie mamy. Bóg się wszo stworzył, to widzomne, a to niewidzomne, ziemiu, wjezdy, haj cały uniwersum, tutun wulki bo nie widzi jeno świat, ale też mnie, cyle w osobieństwie. Wun znaja moje żywienie, widzi moje starosze, wun słyszy moje modlitwy, a bierze się chwilę za mnie, też przy pozdaczu nieważnych praszeniach, przy cichych staroszczach mojej wutroby. Dowie so tomu, kiedy się wszystko stworzył, a wszystko w jego rukomaj dżerzy, też twoje żywienie.
0: Dobre, Martina Nowakowa ze Skroszczyc, wynadokła zamówitosć tamniejszej osady. Cimieńczyny do 8 je.

0: Policja zdźi.
1: W budyjskich a dreżanskich gonšinach su čera přepytali do romady cinače objektow, privatne bydlenja, rumnosće firmu a bydlenja za dźěłačerjow. Pozadk běchu po informacjach zorelskeho statneho rěčnistwa přepytowanja dla čorneho dźěła we twarstwje. Wobsedźerjow maj firmu wumjetuja, zo nejstaj zdźěla personalporjadny přizjewiwoj a zo nejstaj socjalne popłatki zapłaćiwoj. Nimo toho stajdrje za jaca hač 3 miliony euro z ličbu banki serwisowych firmu kniju wawoj za dziewo, kotrzeż so zcywa czyni woneje. Przeco za so kryminelni tajke a podobne triki spytaja w Halsztrowie su starszu żonu zazwonili a jej napowiedali, zo je dżoka czeszki niezbożo zawinuwała a zo ma 23 tysac euro zapłacić, co niby dojazdwa drbiała. Żona je na to nezna temu kuriery 1300 euro przepodała. Policja radzi tajke telefonaty nydom skończyć, policję informować a na żaden pad cuzym pieniędzy przepodać.

Naše wyšak wieszcze, zo tež wasze terminy rady posrědkujemy. Na przykład przyjadę tydzień, zo zetka so we Koniecach. Tam zaso na grillowanie przy towarstwowym domie we Koniecach DZA, kotrež przeproszuje astrofizyski centrum wieso na grillowanie a tež na rozmowy. Przyjadny tydzień w utoru na wieczor pieczych, zcze tam na dwóch proszeni, zobaczcie, no nic nie zdery jedli, ale w sobie so tež informowali a wiedzieli, co so stała. No a jeżeli chcecie tež wy nam wasze terminy sposrytkować, zomoli one a tute tež dale sposrytkować, potom je to cyle jednore, możno poladajcie na naszą app MDR Serbia, tam namakacie wodkaz, zczelcie nam swoje terminy, tam trebacie jenoś na hesło chory kliknąć, potom so mam formular woczyni, a tam jenoś wszystko derie zapisajcie z datumom, kotre hesło macie, a tak dale, hat su to nazemskie zariadowania, kermuszneryje, domkowanki, wuwojenie, hato, abo, a potom możemy si to zapisać, a drugim to sposrytkować. Bydlk na dziewięć.

0: si z nami zaspiewaj, zaspiewajcie narodni nacy spiw.
1: Przejemy z Bożą.
0: A to k 80-cinom. Przetodzinu smy, że do kocinek gratulowali Franz Langer, Madame 80-ciny, a nietko switchi żona we Bretnichu Hauswalcie 80-ty jubilej. Maria Kunatowa, wona ryka, a tak ryka we zbożo przyczu za was, narodni nam wuriadne switchimy dżen cwócyny 80-letjeci, bo kniezdariu strołosci. Luba Maria przyjemy ci wostań dołom je z nami, a po zimskim biedzieniu, bo niech ci da kronu niebiesku. To przeja tebi mandżeski Bernd, twoje 5 dzieci ze z partnerami nuczki a pranuczki też, a przyzamknu so brat a sotry ze z mandżeskimi, a wieso też wasz swak. Tuż wiele zboża, k 80-tym narodninam, k 80-tym też. Kajsz wasi gratulanča pisaja.

Lube dźěći, dobre ranje. Što maće dźensa dysce k snědani šuli? Pomasku, jabłko a mały jogurt? Abo sće snano mać abo nana woto prosili kus kwiace zapakować, dokelž sće nětko drudy tak wódne? To je za nazymu cyle normalne. A ja vam přeradžu če odla. Nětko, gdyż była ja dny za so krótsze, a nocy zimniejsze, rano bez blakami samo iżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajimy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwierzęta to czyni. Poladamy wiele tysacu lit rutszo, jako bydlachu ludzio jeszcze jednorych prozdnieńcach, pożdżiszo hytach. Tam nie miejachu ani typienie, ani wopkot, gdzież stajnie niż to kiedzi syda. Po takim natykachu se brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżęca też, płod zrałe, a dała się do zimy od czego dosć a nadosć. Tak narosczy mały połczyk, kiedy się zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kłodżak je też przed sopony. Przyjusiem ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Czegoż dla też pola nas rady zimski brjusz krosze. Sprynia, gdyż była jadny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiż nas wesołych czyni, tak mianowany serotonin. Sme drudy snano kusk mućniši a zrudniši a čivo praji, daj mi šokoladu, poprencu a placki. Tak sem spiešne zaso vesove. Z druha, na širych mokrych dniach nečenje nas tak jara na rajka nišče abo sivavon a sedžimo račo na konopiju z najlubši kniju abo dame si film ljubič. Tak so menje hibame a spalime tiš menje kaloriju. Što možemo po takim činić přečivo zimskemu počiki? Šo je nekotrim vedre na každu pat vonjić, a so hibač. Kastanje zbirač, do užu skakač, zmija pušeč. To vučeri šere mysle a zatipi vas nuckonje. A nic je nož svodke kvoščenki, ale račo čerstve jabłko, krušvu abo vorechi rymzač. To da moce a vitamine. Ši z vas, kiž maja doma psa, vidža, zo dobiš z njim šedne von, cele smože hač pri dešču abo svončku. Kak svojeho abo tiž cuzeho psa derje zrozumiš? Što chce, treba a pokaza. Votem so juciše vusovanje verči, tiž rika s dupkom napodživečiš,

0: na budowy Čechje.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: W Budyšinie na leżonosći nastawacego Serbskiego Foruma Wiede na Lorskim Arealu su čera započeli z archeologiskimi wurywaniami. To je trebne, dokiž su probowy toćenja na zbytki sydliša ze zažnego sredžovika pokazali. Archeologiske wurywania maja hač dohod zakončene być. Serbski Forum Wiede na Lorskim Arealu je wujko projekt załožby za serbski lud. Do nového kompleksa ma te 2030 Serbski muzej, kaž tež Serbski institut s archivom a biblioteku začanič. Za tvar Serbskeho foruma Wiede je tu kvilu posta milionu euro planované. V Ralbicach su čera zbieranku za nowy hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovym, kaž tež finansnym planie zvoprawdził, kaž vjesnanosta Hubertus Rytča rekne. Aktualny stav horta bie tež večor na gminskej radže tema. Zdobom su radžičeljo tam jednovosne obzanknili, so pracuje so gmina vo nawjazanje partnerstva z gminu Lula na Zordiniskej. Gmenu bie vjesnanosta Rytča v juliju zhromadnje ze zastupjerimi Niemskeho centruma za astrofyziku a TU Drežany wopytał. Lula leži v končinje, kotraž požada so zhromadnje z Horni Wužicu vo stejnišćo za Einsteinowy teleskop. Za adventne spektakulum v Kamjencu drbja wopytowarjo lieca jace zastupa zapačić. Mieszczanska rada je nitko nowe wustawki za wiki wobzankneva. Po tutych płaci zastup za dorosćenych nitko 5 euro, miesto do ta 4. Tež popłatk za wikowarjo su zwyšeli a do dveju conu štaflovali. Areal wiku so hač do kunca šilorowej promenade rozširi. Adventne spektakulum v Kamjencu budže ceči kunc tydženja v adventče, lieca 21. kruč. Bukečanska wosada přetwarja tu chwilu prini poskot swojej wosadnicy. Przy tym rumnost će dosponie przetworia, zatwarja nowe tepienie a elektriku. Przy utwarje szpundowania żurle su zwieszczyli, zo leži przewulka waha na betonowych noszakach. Jako rozrysanie ma so rynka zatwarić, kiś čišć na murie rozdzieli. Faro Tomas Henchen so nadžija, zo moža hižo w adventnym času żurlu za so wużywać. Za nju je wosada też hižo treba a nemałe piszcze lewo wstarała. Przetwar bukeczanskiej wosadnicy płaci niedzie 200 tysiąc euro, bo ojca to przyjdzie ze spichowanskiego honca Lida. To by się powieście, gdyż namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wele moczelo dżęca, drudy może so też kusk miolić, ale budzie skiery sucho w około 16 stopniu wodnio.
0: Na pučach se ničo nestava, dobru jezbu do džencnišeho pjatka.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny po napuče večej.

0: haslić, spěwać a wuknyć. Z tutymi słowami woswieči so wczera popołudniu przy krasnym słonecznym nazemskim wiedrje zběhanka Ralbičanského horta. Wulki, jednoposkodowy twar z drewa, nydom za šulu, wita drje dźěći, gdyż so dale šitko poradzi, k nowemu šulskému letu. Nětko hižo pak je něšto škuli widźeć a spoznać. Wulka chudba abo samo žola, wita hosći nowym twarje. W tutym, najwiedźim rumie, zmieja dźěći mjezdruj možnosć za wulkimi blidami domjacy nadawki spielnić. Nimo toho zmieja we wulkich skupinskich rumnosćach garderobu, kreativnu rumnosć, rumnosć za tvarjenje z klockami abo lego dželemi, kuchniu a wiezotiž dosć ruma za wodpočink. 90 dźěći a 5 kubwarkow so hižo jara na svój nowy domicil wjeseli, kaž praj kubwarka Franciska Netterowa.
1: Mu so jara veselimo vo sebi tež te dźěći, dokiž te dźěći so móli na rejkanišću nike přeco zaso wupkičbować, kak so ju tvari, a mu smo so šil jara dživali kubwarki a dźěći, kak spěšnejo so to natvarjuo. Oni jara husto při počestej a hladaja a praja, o, tam je zas jene vukno, jo, jene duruje, ha tun rjane vulat na tun lis, to so nam šim jara lubi.
0: Tež wjesnanosta a z tym twarski knjez Hubertus Rytscher mieše wčera popołudniu široki posmiewk na hubomaj. Brnjež nětko wězo hišće dawno hotowi njesu.
2: A ja sem jara volel, že nedokež my cukone w času ležimy z našim twarom a wiedro je tež hudžo, že o tak, že sme tym cechu moli začinč a nětko so budže na nuty dženc doskončne te blahy na cechu horeši než potom oktobre okna přijdu a paralelně tomu se nutskone útvar započíná. Zomo doskončne pon klitu, jeden rjane, super hod za naši dječi tu máme.
0: Tute pak tež najmočej gmenje Sakskije z nebesne padnu. Demografiska zmjena je tež tu vidžeč.
2: Dječi kus chvalve a haj to smo ja rune tež od pěstvorne zóny, to je pošitko ne šudžoma tak, ale nám vokomikne tež ve Wyszej a zakładnej szuli rumnoście pobrachuje, a hod je w rumnościach od szule Sobunucka. Tak za mu potem dobimy nowy koncept użycia do rumnościu czyn za zakładną wyższą szulu.
0: Z konceptem rianie nowe pistowanie a bozomnym nowym hodem chce wiesnanosta Hubertus Rytscher też młodych w obydleriu w dobrym przychodzie przeswiecić.
2: Ja im przyjął, że mają najlepsze umienie, zmienia też najnowsze ułatwanie, że są im tu lubi, a że oni też perspektywy są, potem pożdzi, że ja mogę, że one dorośćcie na żeniny, że one też i dzieci do Albica doszli, a do pierstwane.
3: To przyje się po takim Hubertus Rytscher, jako wiesanostak gminy Albice Rożant, za młodych wobydleriów. Odczerał się zbiehance nowo hota rozprawiesze Katka Pypelec.

Künstlerinja z wiele serskimi wieraszkami przed żoriami stoi, deria aż czasos groma, że z nami na nim jasolisz. Wet nas zasej szos gynio, że żo bużo co, a we kotarem casu buszczo narska. Se jasolim, aż smijam was przy mikrofonie przeweżować do końca tyżynia. Ja sam Ania Kochoń-Szwarcowa. Net wam już raz pićku wiecej przerażiam.

Weda škežnjonych svěženjow bužo wiće parkowach, ten zupa kokot šokło około zupa kokota słyšiša žinca při nás, teke retarjo, tych ako wyjuju na koniach w titel Zupa krala 2026 wam pičku dokratnie przedstajomy. Mimo tego sme za was przygotowali nowy žil naše serie w serskich mieniach, a žiši mogę se jaseliš na čojenje z roblikom a kocorom. Wiele wiasela życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Orjowaś, Žižek Sebastro.
1: Worobe se mysli, aż jo jogo slidna gerzinka przyszła, win zmaka kocora lubi dzisiaj. Ojej, nażyjamy se, aż se jomu nic nie stanio.
2: Niega jo ksio wrobel zwurze na dwerje wedu piś.
3: To jo tak szopwa, a ja som taki lacny.
2: To jo kecor obklidował, a jo net psi skecył. Denio wrobla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
4: Widzisz, ty se krzył pisz, a ja co mi jest?
2: Perze dnie jose kecor swej gubie lizał. Robel jose się skotał, a jose myslił, aż o jego slidna gezinka przyszła. W swej wielkiej nuzy jose na nieco domyslił, a wenio gronił.
3: Lubo kocor, ty się mi nie burzasz, ksie z pijakami żrasz? Puść mi, ja si nie pijawie skubią. Pon jele lepje zwożim.
4: Masz przałje, wrobel. Ja tebie puszczim spacowu, ale chwata, ja som wodny.
2: Liebda jo był wrobel lichotny, jo wen frr, frr, na usoki bom ulisieł, a wet tam jo wołał.
3: Pip, pip, koco, ty się masz malcnie niozy, ale krótki rozum. Pip, pip.
1: Jo, widzisz, lubi dzisiaj czojenie joderie ujszło. Szyknym, mudrym wroblikam wam lubi dzisiaj życzę przeszerydne kunst tyżynia. Aż to nieżyle.

0: Ja, šake wo super kokoše sme južo rono słyšali wet Markusa Koincarja wet domowiny. Ach, to bužo ninto konkretnie sežeš na koniu letosa. Wiče, to wie mój kolega Gregor Klim a Gregor Nebereras. Maš za nas po Lidzbo.
1: Jo, ja som gromadu Lidzu. Ve jadna dvažasča sach jo wapiło letosa kokota okovo 180 gulcu. Nevece retari so mili při smogarjojskim dvorništu sledne konc tyženja při privatne organizirovanem kokotupla Muškoc Martina. Tam jo dva a dvažasča retari zo všakých so sobu ceniło. To miestno jo se etablirovalo za te vejzne krále ako možnosť krotko do super kokota ešte raz vucu.
0: Ale kak to nie do ugleda plażoczo, wynika teka stoje w sreżiściu, to są te kraluki.
1: To są te kraluki, nic jano, miastem teka żocia rejtuju, ci są rejtowali letosa we Popojcach, a we Białej Górje, a Żydowie jo rejtowała ta żoka wet Jeroldojc Steffi, wet tego znatego konieńca we Białej Górje. Publikum jo ju lubował, teka każ nie obszału szansu miała, jo wielgin dobra rejtarka, ale czo krotka. Also, ja, krotka.
0: Krotka.
1: Krotka. Naja, jak se warte groni. Krotka na Kölnju. Ale to pokażo, aż se zastaszim twarde tradicje zmienić mogu, to ja my te gronio możinski koordinator przy domowinie Dominik Krötel. Wacie są gromadu liceo w tej sezonie niekak 250 drastwo. Niewiece ja mobilizirowała ocho za z wesem a dważa z czarzuczami. Przylicmy szykne pomocniki, wejsenarie a gości. Możemy już gronić lepta jadna nawok aktiviruje tak wiele luži a zvirje ta ako kokot.
0: Co možeš kroniš k jednotlivým rejtarijam při super kokoše?
1: Ja za tými rejtarijami, ja napríklad Max Gnedich, ten jo v Novej Nivě ga njewapio kokota, ale jo rejtoval vokrovac, ven ma teke pšavo sobu ciniš, a z Közliko, žož svieše svetigo Jana, při jo teke rejtari. Nie sú to všetci predne krále, ako rejtoju ve finále, kaž predne nemožo, na termín je smio drugi, a v Turiju možo napríklad Vendrakojc Nikolas, namiestne Pingelojc Fabiana, do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolas, ten vie, co na njogo přižo, ven jo bol voni predne král v Jogose.
0: A penio dało tego gulca, ako jo naraz odwał kral we dwima soma.
1: Jo, to jo gulcloids Max z Rogozna, we jogo se jo gwołu wetru, a brzeze wetmysli teke we Szkedowie. A to jo tak przyszło, mozinie we Szkedowie a Rogoznie se przece upomagatej, aż maj oła tam do szrejtariu. Ten Max jo był z takim we susedny z gest, jo ksio jano petergaś tu gwołu, tak czochu, aby druge rejtarje jo mieli lašče jo vetruš, ale naraz jo miel juž v ruce. Ten je jo nepere zuš v vežu, co njent tiket na super kokot ga južo jo miel, a tam su to teke tak cenili, až ten drugi škodojski kral Grundkojc Tim Vice sobu ceni.
0: Super kokot bužo Vice Bargovach, a co mežaš groniš k tamnemu kraloju?
1: No, toga ste dvě. Belkowe su také úzeše. Na vejsnem kokotu jo dobu Lejmanojc Max. A poncu kokota ešte raz vapili na drastvinem svieženiu. Tam jo bol Winklerojc Joshua predne. Obej viče sobu cenite. Južo leta dvojko druge možine se dla toho gnívajú, majú ga Berkove dvojc raz šansu přijduce super kokot ku sebe holiš, ale musím groniš do tých miest neho Berkovským to veľa přinieslo, ve ušej 20 letnej tradícii super kokota přijde ten nent predne raz do Berkov.
0: Na pensme nareske, Gregor, mi žik za šikne informácie kôr okoba super kokota.

0: Spiwarki a spiwarje kora Dolnosarskiego gymnazjuma Tuchelu nie uknu, na nimieni to nie gotuju szuli, pisz a stożaszcza młodych spiwarków a spiwarjów 5. aż do 12. letnika uknio spiwasz wet corajsznego a uści aż do penieżelego w probowym ligwie we Pszynnem, ulicuje organizatorska wiednica kora ceptarka Jennifer Dünbirowa.
1: Zamiajo aż nowe Ukniki poznają nasz repertuar, nasz serski repertuar wird starych spiwów, a my musimy nowy repertuar za to szulskie lieto nie to przygotować, a my se przygotujemy takie już na szulski jubilee w Dolnoserskiego gymnazjum w przyjdącym septembrie. My mamy takie nazymski koncert w Pszynnym Nieżelu, Sega Styrich, ale ten koncert jo już uprzedat.
0: Jo, dirigent Kora Gerald Schön, co nint do kóżdy żyjn intensywnie z uknikami zucoaś, ale teke zwenka probo maju wiele prytk we korowym ligwie ulicy Jodynbierowa.
1: Sega Pieszych maju też dzisiaj aktywną przestoku węce. Ja mam ho trzy obstararje, kęż su teke ukniki planas byli, a kęż su teke wykoje byli, ako ukniki, a te budu pen sportowe swieżin, węce cynisz, albo te przechodzują z uknikami. Pen, ja, wiaceria teke, to cynimy wszystko z komarzem, a po wiaceriu mamy wiacony program, also kino wiacor, pen, jeden workshop, konfliktbewältigung in großen Kochgruppen, so ako team workshop. A sobotu jo pen rajne žen, also tam bužamy na wiacorje Tomaże Grajkaš. Jo, a nieżelu grillujemy pen, a cynimy ogen, a bužamy stokbrot, marshmallow, a drugie wiece cynisz.
0: Jo, pełny program w kurowym ligwie maju, a zawyście bużo nieżelny nazymski koncert Wierażk. Wetpodnia Zygar Styrich se zachopio w Pszynem w Starym Gęszczyńcu. Jo, a nito spiwa kor gymnazjuma już raz za was, a potem zmieją Julia Grisina dalszne kulturne pokazki za was.

0: dalo K-Tex nam jest móżny kszacasz. Ciu, ty dobry volumej.
1: Zaj klep a solco znam je, yo, za serbsku gospodnost, szasznijmy, nejstej serbostwo, a, a.

0: Łužycynja.
1: Regina Rotowa z Hrzebuza, niegaśna ceptarka na Dolnosarskim gymnazjum, je jowet zinsajśnego wesoma 70 lat stara na jej borstak, su myslili psiesieki a psiesiele, mieszczańskie i domowinskie kubki, a spiwarki a spiwary kora Łużyca. Wysęczo zdrowe a glucne przyducym żywieńskim lisze, a myszo jasowe borstakowe zwierzyn.

dopominaš zu išći na cytanje Žinca Jacor Barkowach w Boszańskiej Bibliotece Minawitkojc liche nimski zwiesk spisowaszelu przeprosuje szuch zajmcu Jacor Zygar Sedemich na cytanie z antologii Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na tekste wird ci a dważeszcza autoru myszesza se jaseliš miaze nimi su teke serske. Wo ljuzach a krajnie dwie recne łużyce piszu w zajżoności a przybytności. Kartki dostaniesz za 7 € w turystyjskiej informacji.

Ja, nie zabędźo. Nieźlu nasz program zaszaltowasz, między drugim stoi słojańska hymna we sreżiściu muzykowego uściwania. W dzisiejszym pestrowie zgonie nasze niemocze nieco wo wielkich. Możemy tego nonić wo niejszwiedzich instrumentach. Nowych obrzelników recnego projekta Zoria wam przedstawiamy, a już ci wiele wiecie. Przy mikrofonie burza za was Gregor Klim. Ja se z wami rozognuję, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam tego wymieniu naszej redakcji. Przeszła redne kunst tygodnia.